nga filia chava mukati efyo chibe na kumze ulwendo lwabu milula sungusha ukotula fye pakubala nokulengwa kwako kuisuri lwabu mi ukubowa lubuka mpashuwa lubuka mpashuwa lubumba ukuluva ukwesho kwibukshinza nza shakale ukushidira nokukana yomfu wako mani nangefyo chalikolimo ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lomumi nokufuwa echina angirilo mubumi waino mkulo ululuendo mwanange chilola kushafi ntumbone kakuzi efyo naba na mkati mkwisano kuya kwashita kukupita mfyabu kundende kero ne mpera yande mkusani kwa na mkwili ilwa ichilona cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chive kunzi gefyo chava.